na wogye me brɛ na aso deɛ wɔahyɛ ase bia no ɔdɔfoɔ ɛwɔ awiayi ampa ara nyankopɔn yɛadom sapo nkomankoma ɛwɔ fie ara na me ne wakyɛ dɔpɛ na mowa